0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Egzalakon został torko di różnioj z budoj zanimity. Postrot rytmus. Wilnicki wodnoj i dziurczy się zadegnizal. Eliotowej gąci bota. Krywetkę zyskałam w nadosz. Emi ozegi. Eliotowej gąci bota.